0: jest narodna muzyka.
1: Party muzyka.
0: Krishna muzyka.
1: Mi smo Best FM.